0: David Brown took the guitar solo.
1: Własny ośrodek sportowy będzie też miała gmina Drobin w powiecie plockim.

I'm gonna go to the bathroom.

0: Minęła 22, więc witamy się dzisiaj z wami w audycji w twardej oprawie.
1: Audycję dzisiejszą poprowadzi jak zwykle Ania Ciesielska
0: i Łukasz Śliwiński.
1: Zapraszamy was dzisiaj na podróż znów z wspaniałym kanonem.
0: Kanonem literatury. Tym razem z mistrzem i Małgorzatą wybierzemy się do Moskwy lat 30. XX wieku. Więc może coś pokrótce opowiemy o fabule?
1: Tak, przydałoby się.
0: Na początku, dlatego że nasz fragment jest z dalszej części powieści, bo będziemy na balu szatana.
1: Groza.
0: Więc tak, powieść składa się z trzech wątków. Pobyt szatana w Moskwie, miłości mistrza i Małgorzaty oraz spotkania Piłata z Jeszułą. My zajmiemy się właśnie tak jakby splecieniem dwóch wątków. Pobytu szatana w Moskwie i miłości mistrza i Małgorzaty.
1: Tak, troszkę tutaj odbiegniemy od jakichś podstawowych założeń naszej audycji. Nie będzie to początek, ani jakiś pierwszy rozdział powieści. Troszkę tutaj zachachmęciliśmy. Jednak myślę, że ponieważ tak, przyznam się, ja nie czytałem tej książki w całości. Po przeczytaniu tego fragmentu mniej więcej wiedziałem, o co chodzi. Oczywiście nie można powiedzieć, że całkowicie, ponieważ wtedy bym niemiłosiernie skłamał. Jednak myślę, że to jest dobry fragment i spodoba się państwu. Zwłaszcza, że muzykę, którą dzisiaj dobraliśmy, fajnie się słucha do tego. Chyba,
0: zobaczymy.
1: Powodzenia w słuchaniu.
0: To zaczynamy już?
1: Zaczynamy jeszcze wprowadzający utwór.
0: Tak, Chris Isaak i Bad Did Bad Bad Thing.

0: Mistrz i Małgorzata, wielki bal u szatana. Zbliżała się północ, trzeba było się spieszyć. Małgorzata widziała wszystko jak przez mgłę, zapamiętała świece i basen z malachitu. Kiedy stanęła na dnie owego basenu, Hella i Natasza, która Helli pomagała, oblały ją jakąś gęstą czerwoną cieczą. Małgorzata poczuła słonawy smak na wargach i zrozumiała, że kąpią ją we krwi. Miejsce krwawego płaszcza zajął potem inny, gęsty, przejrzysty, różowawy i Małgorzacie zakręciło się w głowie od zapachu olejku różanego. Następnie położono ją na kryształowym łożu i zaczęto wycierać do sucha jakimś wielkimi zielonymi liśćmi. Wtedy wdarł się tam kocur i zaczął pomagać. Przycupnął w nogach łoża i naśladując ulicznego pucybuta nacierał stopy Małgorzaty. Małgorzata nie pamiętała, kto uszył jej pantofle z płatków bladej róży. Nie pamiętała, w jaki sposób te pantofle same zapięły się na złote klamerki. Jakaś nieznana siła poderwała ją i postawiła przed lustrem. We włosach jej błysnął królewski, brylantowy diadem. Nie wiedzieć skąd zjawił się Koroniow i zawiesił Małgorzacie na piersiach na ciężkim łańcuchu ciężki medalion w owalnej ramie, przedstawiający czarnego pudla. Ta ozdoba strasznie zaciążyła królowej. Łańcuch z miejsca zaczął ocierać jej kark, medalion przygniatał ją ku ziemi. Było jednak coś, co wynagrodziło Małgorzacie kłopoty, jakie jej sprawiał łańcuch z czarnym pudlem. Był to szacunek, jaki jej zaczęli okazywać Korowiow i Behemot.
1: To nic.
0: Mamrotał Koroniow przed drzwiami komnaty, w której znajdował się basen.
1: Cóż robić, tak trzeba. Ale niech pani pozwoli, królowo, że dam jeszcze pani tylko jedną radę. Pośród gości będą różni. O, bardzo różni, ale nikogo, królowo Margot, proszę nie wyróżniać. Jeśli nawet ktoś się pani nie spodoba, ja wiem. Oczywiście, że nie da pani tego po sobie poznać, o tym nie ma mowy. Zauważy natychmiast, zauważy. Jedyne wyjście to polubić kogoś takiego. Trzeba go polubić, królowo. Gospodyni balu zostanie za to po 100-kroć wynagrodzona. I jeszcze jedno, proszę nie zapomnieć o nikim. Chociaż uśmiech. Jeżeli nie starczy czasu, żeby rzucić jakieś słówko, choćby najlżejsze skinienie głowy. Cokolwiek pani zechce, byle tylko nikt nie został pominięty. Inaczej uświerkną ze zgryzoty.
0: I oto eskortowana przez Korowiowa i Behemota Małgorzata przekroczyła próg komnaty, w której był basen. I znalazła się w zupełnych ciemnościach.
2: Ja!
0: Szepnął kot.
2: Ja dam sygnał!
1: Dawaj!
0: Odpowiedział z ciemności Korowiow.
2: Bal!
0: Przeraźliwie wrzasnął kot i w tejże chwili Małgorzata krzyknęła i na kilka sekund zamknęła oczy. Bal zwalił się na nią najpierw pod postacią jasności, a zarazem dźwięku i zapachu. Unoszona pod rękę przez Korowiowa zobaczyła, że znalazła się w tropikalnym lesie. Papugi o czerwonych piersiach i zielonych ogonach przepruwały z liany na lianę i ogłuszająco darły się.
3: Jestem zachwycona!
0: Ale las, w którym duszno było niczym w łaźni, wkrótce się skończył. Znaleźli się w przestrzennej, balowej sali, pełnej kolumn z jakiegoś roziskrzonego, żółtowego kamienia. Sala ta, podobnie jak las, była zupełnie pusta. Tylko pod każdą kolumną stali obnażeni murzyni w srebrnych zawojach. Kiedy wleciała do sali Małgorzata ze swoją świtą, w której nie wiedzieć skąd znalazł się również Azazello, twarze murzynów poszarzały z przejęcia. Wówczas Korowio wpuścił rękę Małgorzaty i szepnął.
1: Wprost na tulipany.
0: Przed Małgorzatą wyrosła niska ściana białych tulipanów. A za tą ścianą Małgorzata zobaczyła nieprzeliczone ognie w małych kloszach. Pod nimi zaś białe gorsy i czarne wyfraczone plecy. Zrozumiała teraz, skąd dobiegały odgłosy balu. Zwalił się na nią ryk trąb, a przedzierający się przez ów ryk wzlot skrzypiec oblał ją niczym krwią. 150-osobowa orkiestra grała poloneza. Górujący nad orkiestrą mężczyzna we fraku zobaczył Małgorzatę, zbladł, zaczął się uśmiechać i nagle gestem obu rąk nakazał orkiestrze, by wstała. Ani na moment nie przestając grać, cała orkiestra stojąc spowiła Małgorzatę w dźwięki. Górujący nad muzykami mężczyzna odwrócił się od nich i szeroko rozrzuciwszy miarona, skłonił się Małgorzacie, a ona uśmiechnęła się i pomachała mu dłonią.
1: Nie, to za mało, za mało!
0: Śpiesznie ją szeptać Korowiow.
1: On przez całą noc nie będzie mógł spać. Proszę zawołać do niego. Witam pana, królu walca!
0: Małgorzata zawołała tak i zdumiało ją, że jej głos jest dźwięczny jak dzwon i że zagłuszył całą orkiestrę. Mężczyzna na podium zadrżał ze szczęścia i lewą dłonią przyłożył do piersi, prawą zaś, w której trzymał białą batutę, w dalszym ciągu wymachiwał.
1: to za mało, za mało.
0: Znów wyszeptał Korowiow.
1: Proszę spojrzeć tam, w lewo, na pierwsze skrzypce i proszę skinąć tak, aby każdy pomyślał, że właśnie jego pani dostrzegła. Tu są same światowe sławy. O, ten za pierwszym pulpitem, to Vuitton. Tak, świetnie. A teraz dalej.
0: Kto dyryguje? Zawołała Małgorzata odlatując.
2: Johann Strauss!
0: Wrzasnął kocur.
2: I niech mnie powieszą na lianie w tropikalnym lesie, jeśli kiedykolwiek na jakimkolwiek balu grała już taka orkiestra. Osobiście ich zapraszałem. I proszę zwrócić uwagę, że ani jeden nie zachorował, ani jeden nie odmówił.
0: W następnej sali nie było kolumn. Natomiast zamiast nich po jednej stronie stała ściana czerwonych, różowych i mleczno-białych róż, a po drugiej ściana dubeltowych japońskich kameli. Między tymi dwiema ścianami biły już z pluskiem fontanny i szampan pienił się bąbelkami w trzech basenach, z których pierwszy był przezroczysty i fioletowy, drugi rubinowy, a trzeci z kryształu. Wśród tych basenów krzątali się murzyni w jasnoczerwonych turbanach i srebrnymi czapkami napełniali z basenów płaskie puchary. W ścianie z róż była mała nisza, w której gorączkował się na ekstazie ktoś w czerwonym fraku. Przed nim przeraźliwie głośno dudnił już jazz band. Skoro tylko dyrygent ujrzał Małgorzatę, zgiął się przed nią w ukłonie tak, że dłońmi dotykał podłogi, po czym wyprostował się i krzyknął przenikliwie.
1: Alleluja!
0: Klepnął się po kolanie raz, potem na krzyż po drugim dwa, wyrwał z ręki siedzącego z brzegu muzyka talerz i trzasnął nim o kolumnę. Małgorzata odlatując dostrzegła jeszcze, że jazzman wirtuoz walcząc z polonezem, który dął jej w plecy, bije swoich jazzbandzistów talerzem po głowach, a oni przysiadają w komicznym, udawanym przerażeniu. Wylecieli wreszcie na podest, na którym, jak się zorientowała Małgorzata, witał ją w ciemnościach Korowiow z latarenką. Teraz ów podest zalewał oślepiające światło, zapadające w kryształowych, winnych kron. Świta zatrzymała tu Małgorzatę. Pod lewym jej ramieniem znalazła niska kolumienka z ametystu.
1: Jeśli będzie już bardzo ciężko, można oprzeć na niej rękę.
0: Szepnął Korowiow. Jakiś czarnoskóry położył pod nogi Małgorzaty poduszkę, na której wyhaftowano złotego pudla. I na poduszce tej posłuszna czyimś dłonią Małgorzata postawiła prawą nogę, zgiąwszy ją w kolanie. Spróbowała się rozejrzeć. Korowiow i Azazello stali przy niej w uroczych pozach. Obok Azazella stali trzej młodzieńcy, którzy trochę przypominali Abbadone. W plecy wiało zimnem. Małgorzata obejrzała się i zobaczyła, że z marmurowej ściany za jej plecami tryska i spływa do oblodzonego basenu musujące wino. Przy lewej nodze wyczuwała coś ciepłego i puszystego. Był to behemot. Małgorzata znajdowała się u szczytu ogromnych, zasłanych dywanem schodów. W dole tak daleko, że zdawało się, iż patrzy przed odwróconą lornetkę, widziała olbrzymią kordegardę z gigantycznym kominkiem, z którego czarnej i zimnej czeluści bez trudu mogłaby zmieścić się 5-tonowa ciężarówka. Ani w kordegardzie, ani w rzęsiście oświetlonych schodach nie było nikogo. Dźwięk trąb dobiegał teraz do Małgorzaty z daleka. Stali tak w bezruchu mniej więcej przez minutę. A gdzież goście? Zapytała Korowiowa Małgorzata.
1: Nadejdą, królowo, nadejdą, zaraz nadejdą. Nie będziesz się mogła uskarżać na ich brak. Słowo daję, wolałbym drwa rąbać, niż widać ich tutaj na tym podejście.
2: Co? Rąbać drwa?
0: Podchwycił rozmowy kot.
2: Ja bym wolał być konduktorem w tramwaju, a to doprawdy najpodlejsze zajęcie na świecie.
1: Wszystko powinno być gotowe wcześniej, królowo.
0: Tłumaczył Korowiow, a w jego oku błyskało z zapachniętego monokla.
1: Nic paskudniejszego, niż gdy pierwszy przybywający gość snuje się i nie wie, co ma począć, a jego ślubna megiera szeptem wierci mu dziurę w brzuchu za to, że przyjechali za wcześnie. Takie bale należy wyrzucać na śmietnik, królowo.
2: Wyłącznie na śmietnik!
0: Przytaknął kot.
1: Do północy zostało najwyżej 10 sekund.
0: Oznajmił Korowiow.
1: Zaraz się zacznie.

0: Małgorzacie się wydawało, że te sekundy ciągną się niezwykle długo. Najwyraźniej minęły już i nic w ogóle się nie stało. A liści nagle coś huknęło w przepasnym kominku i wyskoczyła stamtąd szubienica, na której dętał rozsypujący się w proch wisielec. Wisielec ów urwał się ze strzyczka, upadł na posadzkę i oto wyskoczył z niego piękny, rudy młodzieniec we fraku i w lakierkach. Wybiegła z kominka mała, na wpół zetlała trumna, otworzyło się wieko i wypadły z niej inne zwłoki. Piękny młodzieniec podskoczył ku nim z galanterią i podał im ramię. Ze zwłok tych uformowała się naga, ruchliwa kobieta w czarnych pantoflach i z czarnymi piórami na głowie. I oboje pospiesznie zaczęli wstępować po schodach.
1: Otóż i pierwsi,
0: zawołał Korowiow.
1: Messie Jacques z małżonką. Mam zaszczyt przedstawić pani królowo jednego z najbardziej interesujących mężczyzn. Z powołania fałszerz pieniędzy, zdrajca stanu, ale doprawdy zdolny alchemik. Wsławił się tym,
0: szepnął na ucho Małgorzacie,
1: że otruł kochankę króla. A to się przecież nie każdemu zdarza. Proszę popatrzeć, jaki przystojny.
0: Pobladła Małgorzata z otwartymi ustami patrzyła na dół i zobaczyła, że zarówno trumna, jak szubienica znikła w jakichś bocznych drzwiczkach katedry.
2: Jakże się cieszę!
0: Wrzasnął kot prosto w nos wspomnianego się po schodach pana Żaka. Tymczasem na dole wyłonił się z kominka bez głowy szkielet z oderwaną ręką. Zwalił się na ziemię i przemił z mężczyzną we fraku. Małżonka pana Żaka już przekleła przed Małgorzatą na jedno kolano i pobladła z przejęcia. Całowała jej kolano. Królowo! Bełkotała małżonka pana Żaka.
1: Królowa jest zachwycona!
0: Wrzeszczał Korowiow.
2: Królowo!
0: Cicho powiedział piękny pan Żak.
2: Jesteśmy zachwyceni!
0: Zawodził kocur. Młodzi ludzie, towarzyszy Azazela, uśmiechali się martwo, acz uprzejmie. Już odciągali pana Żaka jego małżonkę na bok do kielichów z szampanem, które trzymali w dłoniach murzyni. Po schodach wbiegł samotny mężczyzna we fraku.
1: Hrabia Robert,
0: szepnął Małgorzacie Korowiow.
1: Także ciekawa postać. Proszę zwrócić uwagę, królowo, jak zabawnie się składa. To odwrotny przypadek. Hrabia Robert był kochankiem królowej i otruł swoją żonę. Bardzo nam miło, hrabio,
0: zawołał Behemot. Z kominka po kolei jedna po drugiej wytrychnęły trzy trumny, roztrzaskały się i rozpadły. Za nimi wyskoczył ktoś w czarnej pelerynie, a następny, który wybiegł z czarnej czeluści, uderzył tego w pelerynie nożem w plecy. Z dołu dobiegł przytłumiony okrzyk. Z kominka wypadł trup w stanie omal zupełnego rozkładu. Małgorzata zamknęła oczy. Czyjaś ręka podsunęła jej pod nos flakon z solami trzeźwiącymi. Wydało się Małgorzacie, że była to ręka Nataszy. Na schodach zrobiło się tłoczno. Na każdym ich stopniu znajdował się teraz z dala zupełnie identyczni mężczyźni we frakach, którym towarzyszyły nagie kobiety, różniące się od siebie tylko kolorem pantofelków i piór na głowach. Kulejąc zbliżały się do Małgorzaty dama w dziwnym, drewnianym sabocie na lewej nodze. Oczy miała spuszczone niczym mniszka. Była chuda, niepozorna. Na szyi nie wiedzieć czemu miała szeroką, zieloną przepaskę. Kto to jest ta zielona? Machinalnie zapytała Małgorzata.
1: Nader czarująca i nad wyraz czcigodna dama,
0: szeptał Korowiow.
1: Polecam ją twojej uwadze, królowo. To signora Tofana. Była niezmiernie popularna wśród młodych, uroczych neapolitanek, a także mieszkanek Palermo, zwłaszcza tych, którym znudzili się mężowie. Przecież zdarza się tak, że żona ma dość męża.
0: Tak, głucho odparła Małgorzata, uśmiechając się jednocześnie do dwóch wyfraczonych, którzy skłonili się przed nią po kolei, całując jej kolano i dłoń.
1: A zatem
0: Koroniow potrafił szeptać do Małgorzaty, zarazem głośno wyszukując do kogoś.
1: Książę, kieliszek szampana? Jestem zachwycony. Tak więc, signora Tofana wczuwała się w sytuację tych biednych kobiet i sprzedawała im jej jakąś wodę we flaszeczkach. Żona wlewała tę wodę mężowi do zupy, mąż spożywał posiłek, pięknie dziękował i czuł się znakomicie. Co prawda po paru godzinach zaczynał mieć ogromne pragnienie, Potem kładł się do łóżka i nie mijał dzień, a piękna Neapolitanka, która podawała swemu mężowi tak znakomitą zupę, była już wolna jak wiosenny wiatr.
0: A cóż ona ma na nodze? Pyta Małgorzata, nieustannie podając rękę gościom, którzy wyprzedzili kuśtykającą seniorę Tofanę. I po co ta zielona opaska na szyi? Ma zwiętłą szyję?
1: Jakże się cieszę, mon prince!
0: Wołał Korowiow, szepcąc jednocześnie do Małgorzaty.
1: Szyja jest w porządku, ale seniorę spotkała w więzieniu pewna nieprzyjemność. Na nodze ma ona, królowo, bucik hiszpański, a ta szarfa pochodzi stąd, że strażnicy więzienni, dowiedziawszy się, że około 500 zbyt pochopnie wybranych mężów opuściło na wieki Neapol i Palermo, tak się zdenerwowali, że udusili seniorę Tofanę w jej celi.
0: Jakże jestem szczęśliwa, uszlachetna królowo, że spotkał mnie taki wielki zaszczyt, szeptała Tofana, jak to czynią mniszki, usiłując jednocześnie przyklęknąć, w czym przeszkadzał jej bucik hiszpański. Korowiow i Behemot pomogli seniorze wstać. Bardzo mi miło, odpowiedziała jej Małgorzata, jednocześnie podając dłoń innym. Po schodach płynął na górę potok gości. Małgorzata nie mogła już widzieć, co dzieje się w Kondergardzie. Machinalnie podniosła się i opuściła rękę. Monotonnie uśmiechała się do gości. A na podejście panował już zgiełk. Z opuszczonych przez Małgorzatę sal balowych, jak szum morza, napływała muzyka.
1: A to nieciekawa postać.
0: Korowiow nie szeptał już, mówił głośno, wiedząc, że wśród zgiełku wiele głosów nikt już go teraz nie usłyszy.
1: Uwielbia bale. Stale marzy o tym, żeby się poskarżyć na swoją chusteczkę.
0: Spojrzenie Małgorzaty wyłowiło wśród wychodzących na górę tę, którą wskazał Korowiow. Była to młoda, 20-letnia kobieta, niezwykle pięknie zbudowana, ale oczy miała natarczywe i niespokojne. Co to za chusteczka? Zapytała Małgorzata.
1: Przydzielono do niej pokojówkę. I ta pokojówka od 30 lat kładzie jej w nocy na stoliku koło łóżka chustkę do nosa. Kiedy się budzi, chustka już tam leży. Paliła ją już w piecu, topiła w rzece, ale to nic nie pomogło.
0: Co to za chusteczka? Powtórzyła szeptem Małgorzata, podnosząc się i opuszczając rękę.
1: Z granatową obwódką. Rzecz w tym, że kiedy pracowała w kawiarni, właściciel pewnego razu zawołał ją do piwnicy, a w 9 miesięcy później urodziła chłopczyka. Wyniosła go do lasu i wcisnęła mu do ust chusteczkę, a potem zakopała. Przed sądem mówiła, że nie miałaby mu co dać jeść.
0: A gdzież ów właściciel kawiarni? Zapytała Małgorzata.
2: Królowo!
0: Zaskrzeczał nagle z dołu kocu.
2: Pozwól, że cię zapytam, co tu ma do rzeczy właściciel kawiarni. Przecież to nie on dusił w lesie noworodka.
0: Małgorzata, nie przestając się uśmiechać i kiwać prawą dłonią, ostre paznokcie lewej wbiła w ucho Behemota i szepnęła do kota. Jeśli, ścierwo, jeszcze raz ośmielisz się wtrącić do rozmowy. Behemot zupełnie niebalowo pisnął i zachrypiał.
2: Królowo, ucho mi spuchnie. Po co psuć bal spuchniętym uchem? Mówiłem z punktu widzenia prawa. Już milczę, milczę. Uważaj mnie nie za kota, lecz za rybę. Tylko proszę puść ucho.
0: Małgorzata puściła ucho i natarczywe, posępne oczy znalazły się przed Małgorzatą. Jestem szczęśliwa, królowo i pani, że zostałam zaproszona na wielki bal pełni księżyca. A ja się cieszę, że panią widzę, odpowiedziała jej Małgorzata. Bardzo się cieszę. Czy lubi pani szampana?
1: Co pani robi, królowo?
0: Rozpaczliwie, lecz bezgłośnie krzyknął do ucha Małgorzaty Korowiow.
1: Zrobi się zator.
0: Lubię, błagalnie powiedziała kobieta i nagle zaczęła bezmyślnie powtarzać. Frieda, Frieda, Frieda. O królowo, ja jestem Frieda. Niech się więc pani dzisiaj upije, Friedo. I niech pani o niczym nie myśli, powiedziała Małgorzata. Frieda wyciągnęła do niej obie ręce, ale Korowiow i Behemot nader zręcznie uchwycili ją pod ramiona i Frieda zgubiła się w tłumie. Teraz z dołu walił tłum, szturmując niemal podest, na którym stała Małgorzata. Nagie kobiety wchodziły po schodach w towarzystwie wyfraczonych mężczyzn. Płynęły na Małgorzatę, ich ciała smagłe i białe, i barwy kawowego ziarna i całkiem czarne. W rudych, czarnych, kasztanowych i jasnych jak len włosach w ulewie światła skrzyły się i tańczyły, sypiąc iskry szlachetne kamienie. I jakby ktoś pokropił tę nacierającą kolumnę mężczyzn kropelkami blasku. Z ich piersi bryzgały światłem brylantowe spinki. Teraz Małgorzata co sekunda czuła na kolanie muśnięcie warg. Co sekunda podawała dłoń do pocałowania. Twarz jej ściągnęła się w nieruchomą, powitalną maskę.
1: Jestem zachwycony.
0: Monotonnie śpiewał Korowiow.
1: Jesteśmy zachwyceni. Królowa jest zachwycona.
2: Królowa jest zachwycona.
0: Powtarzał za plecami przez nos Azazello.
2: Jestem zachwycony.
0: Wykrzykiwał kot.
1: Markiza.
0: Mamrotał Korowiow.
1: Otruła ojca, dwóch braci i dwie siostry. Szło o spadek. Królowa jest zachwycona. Pani Minkina, ach jaka piękna. Troszkę nerwowa. Po co było przypalać twarz pokojówce szczypcami do zawijania loków? Oczywiście, że w tych warunkach musieli ją zarżnąć. Królowa jest zachwycona. Królowo, chwileczka uwagi. Cesarz Rudolf, czarodziej i alchemik. To również alchemik, powieszono go. Ach, otóż i ona, ach, jaki wspaniały dom publiczny prowadziła w Strasburgu. Jesteśmy zachwyceni. Moskiewska Krawcowa, uwielbiamy ją wszyscy za jej niewyczerpaną fantazję. Miała atelier i wymyśliła rzecz okropnie zabawną. Wywierciła w ścianie pracowni dwie okrągłe dziurki.
0: A damy nie wiedziały? Zapytała Małgorzata.
1: Wszystkie wiedziały, co do jednej, królowo.
0: Odpowiedział Korowiów.
1: Jestem zachwycony. Ten 20-letni chłopiec od dziecka wyróżniał się osobliwym charakterem. Marzyciel i dziwak. Pokochała go pewna dziewczyna, on zaś pewnego dnia wziął i sprzedał ją do domu publicznego.
0: Z dołu rwała rzeka gości. Końca tej rzeki nie było widać. Jej źródło, ów ogromny kominek, stale ją zasilało. Minęła tak godzina, zaczęła się druga. Małgorzata zauważyła, że jej łańcuch staje się coraz cięższy. Coś dziwnego działo się też z jej ręką. Teraz za każdym razem, kiedy ją podnosiła, Małgorzata musiała ją skrzywić. Ciekawe komentarze Korowiowa przestały ją interesować, zarówno skośnookie twarze mongolskie, jak twarze białe i czarne zobojętniały jej. Chwilami zlewały się ze sobą, bo powietrze zaś między niej nie wiadomo dlaczego zaczynało drgać i falować. Silny ból, jakby od ukucia igłą, przeszył jej prawe ramię i Małgorzata, zacisnąwszy zęby, oparła łokieć o postument. Z sali za jej plecami dobiegły teraz jakieś szelesty, jak gdyby bicie skrzydeł o ściany. Było oczywiste, że tańczą tam nieprzeliczone zastępy gości. I wydawało się Małgorzacie, że rytmicznie pulsuje nawet masywna, marmurowa mozaika i kryształowa posadzka owej przedziwnej sali. Ani Cezar Gujałus Kaligula, ani Messalina nie zainteresowali już Małgorzaty. Podobnie jak nie wzbudził jej zainteresowania żaden z królów, książąt, kawalerów, samobójców, wisielców, dozorców więziennych i szulerów, katów, konfidentów i zdrajców, szaleńców, tajniaków, deprawiatorów, żadna z trucicielek ani rajfurek. Imiona ich wszystkich poplątały jej się w głowie, twarze ich zlały się w jedną olbrzymią, bezkształtną masę. I tylko jedna twarz uporczywie trwała w jej pamięci. Okolona prawdziwie płomienną brodą twarz Maluty Skuratowa. Nogi uginały się pod Małgorzatą. Nieustannie się bała, że wybuchnie płaczem. Najwięcej cierpień przyczyniło jej prawe kolano, w które ją całowano. Spuchło. Skóra na nim posiniała, choć dłoń Nataszy kilkakrotnie pojawiła się przy nim z gąbką i przecierała je czymś pachnącym. Pod koniec trzeciej godziny Małgorzata spojrzała w dół oczyma, z których nie było już nadziei, i drżała z radości. Tłum gości rzedł.
1: Prawa rządzące przybywaniem gości na bal są, królowo, niezmienne,
0: szepnął Korowiow.
1: Teraz fala zacznie opadać. Głowę dam, że to już ostatnie chwile naszych męczarni. Otóż i grupa hulaków z Broken, oni zawsze przyjeżdżają na końcu. No tak, oto oni, dwa pijane wampiry. To już koniec? Ach nie, jest jeszcze jeden. Nie, dwaj.
0: Po schodach wchodzili dwaj ostatni goście.
1: O, to ktoś nowy.
0: Mrużąc za szkiełko oka, mówił Korowiow.
1: Ach, tak, tak. Któregoś dnia odwiedził go Azazello i przy koniaku podsunął mu pomysł, jak się pozbyć pewnego człowieka, którego rewelacji na swój temat nadzwyczaj tamten się obawiał. Polecił więc swemu znajomemu, który był od niego uzależniony, spryskać ściany gabinetu trucizną.
0: Jak się nazywa? Zapytała Małgorzata.
1: Ach, doprawdy sam jeszcze nie wiem.
0: Odpał Korowiow.
1: Trzeba zapytać Azazella.
0: A kto to ten drugi?
1: To właśnie jego posłuszny podwładny. Jestem zachwycony.
0: Zawołał Korowiow do tych dwóch ostatnich. Schody opustoszały. Na wszelki wypadek oczekali jeszcze chwilę, ale z kominka nie wyszedł już nikt. Sekundę później Małgorzata, nie rozumiejąc jak to się stało, znalazła się znowu w komnacie, w której był basen. Zapłakała. Tak bardzo bolała ją ręka i noga i opadła wprost na posadzkę. Ale Hella i Natasza wśród pocieszeń znowu ją zaciągnęły pod krwawy prysznic. Znów wysmarowały jej ciało i Małgorzata znowu ożyła.
1: Jeszcze, jeszcze, królowo Margot!
0: Szepnął Korowiow, który znalazł się obok niej.
1: Trzeba oblecieć salę, aby czcigodni goście nie czuli się zaniedbywani.
0: I Małgorzata znowu wyleciała z komnaty, w której był basen. Na estradzie za tulipanami, tam gdzie grała orkiestra króla walca, bieścił się teraz małpi jazz band. Wielki goryl o kosmkach, pokobrodach trzymał w ręku trąbkę i dygotał, podtańcując ociężale. Orangutany zasiadły szeregiem, deły w błyszczące trąbki, a na ich grzbietach zasiadł na oklep wesołe szympansy z harmoniami. Dwa pawiany płaszczowe o lwich grzywach grały na fortepianach, lecz fortepianów tych nie było słychać wśród grzmotów i popiskiwań i uderzeń saksofonów, skrzypiec i bębnów w łapach gibonów, mandryli i koczkodanów. Na zwierciadlanej posadzce nieprzybrane mnóstwo szczepionych ze sobą par, wirując w jednym kierunku zadziwiającą zręcznością i gracją ruchów, sunęło jak mur, który zmierza zmienić wszystko, cokolwiek znajdzie na jego drodze. Żywe atłasowe motyle trzepotały nad tańczącym tłumem. Z plafonów sypały się kwiaty. Kiedy przygasło światło elektryczne, w kapitelach kolumn rozjarzyły się mirydy robaczków świętojańskich. W powietrzu pływały błędne ogniki bagienne. Potem Małgorzata znalazła się w okolonych kolumnadą basenie nieprawdopodobnych rozmiarów. Gigantyczny czarny Neptun wyrzucał z gardzieli szeroki, różowy strumień. Nad basenem unosiła się odurzająca woń szampana. Panowała tu niewymuszona wesołość. Damy wśród śmiechów oddawały torebki do podtrzymania swoim kawalerom albo murzynom biegającym z prześcieradłami kąpielowymi w dłoniach i z krzykiem skakały strzałką do basenu. Pieniste słupy szampana strzelały ku górze. Kryształowe dno basenu podświetlone od dołu jarzyło się przebijającym przez warstwy wina światłem. I widać było w tym winie srebrzyste ciała pływających. Kobiety wyskakiwały z basenu pijaniutkie. Pod kolumnami dzwoniły uśmiechy, huczał jak jazz. W całym tym roztargiaszu wryła się w Małgorzatę w pamięci jedna pijaniusieńka twarz kobieca, o oczach bezmyślnych, ale nawet w tej bezmyślności błagalnych. I wypłynęło w jej pamięci jedno słowo. Frieda. Małgorzacie zaczęło kręcić się w głowie od zapachu wina. Zamierzała już wyjść, kiedy kot wykonał w basenie numer, który ją zatrzymał. Behemot odprawił przy paszczy Neptuna jakieś czary i natychmiast wzbudzona masa szampana i z sykiem i łoskotem zniknęła z basenu. Neptun zaś zionął teraz ciemnożółtą falą bez piany i bez iskierek. Damy piszczały wołając – koniak! Uciekły z nadbrzegu basenu zza kolumny. Kilka sekund później basen był pełen, a kot zrobił w powietrzu potrójne salto i runął w spieniony koniak. Wylazł z basenu parskając muszkę, miał rozmoczoną, utracił pozłotę wąsów oraz lorgon. Za przykładem behemota odważyła się pójść tylko jedna dama. Właśnie owa pomysłowa krawcowa i jej kawaler, bliżej nieznany młody mulat. Oboje skoczyli w koniak, ale wtedy Korowiow schwycił Małgorzatę pod rękę i opuścili kąpiących się. Małgorzacie wydawało się, że lecąc widziała gdzieś wielki

0: ostatnie wejście,
1: szepnął zafrasowany Korowiow.
0: I będziemy wolni.
1: Małgorzata z niedostępnym Korowiowem u boku znowu znalazła się w sali balowej. Ale teraz już tam nie tańczono. Nieprzeliczone tłumy cisnęły pod kolumnami. Środek sali pozostawiał wolny. Małgorzata nie pamiętała, kto pomógł jej wstąpić na podwyższenie, które okazało się na środku owej opróżnionej części sali. Kiedy wstąpiła na niej, usłyszała ku swemu zdziwieniu, że gdzieś bije północ, która według jej rachuby dawno już minęła. Z ostatnim uderzeniem, nie wiedzieć gdzie bijącego zegara, cisza opadła na tłum gości. I wtedy Małgorzata znowu zobaczyła Wolanda. Szedł w towarzystwie Abbadony, Azazela i jeszcze kilku podobnych do Abbadony, czarnowłosych i młodych. Zauważyła teraz, że naprzeciw jej podwyższenia przygotowano drugie dla Wolanda. Ale Woland nie skorzystał z niego. Małgorzata zdumiało, że Woland przyszedł na to ostatnie wielkie wyjście na balu ubrany dokładnie tak samo, jak był ubrany w sypialni. Zwisała mu z ramion ta sama brudna, pocerowana nocna koszula. Na nogach miał te same przydeptane ranne pantofle. Trzymał w ręku szpadę, ale posługiwał się tą obdrażoną szpadą jak laską. Wspierał się na niej. Z lekka kulejący Woland stanął koło przygotowanego dlań podwyższenia i natychmiast znalazł się przed nim Azazello z tacą w dłoni. Na tacy tej Małgorzata zobaczyła odciętą ludzką głowę z wybitymi przed nimi zębami. Nadal trwała cisza jak makiem siał. Teraz raz przerwał ją daleki, niepojęty w tych okolicznościach odgłos dzwonka, zwykle umieszczonego przy drzwiach frontowych.
0: Michale Aleksandrowiczu.
1: Niezbyt głośno zwrócił się do głowy Woland, a wtedy powieki zabitego uniosły się i Małgorzata drgnęła. W martwej twarzy zobaczyła żywe, pełne myśli i cierpienia oczy.
0: Wszystko się sprawdziło, prawda?
1: Ciągnął Woland, patrząc w oczy głowy.
0: Głowę odcięła kobieta. Posiedzenie nie doszło do skutku, a ja mieszkam w pańskim mieszkaniu. To fakt. A fakty to najbardziej uparta rzecz pod słońcem. Nas jednak interesuje to, co będzie dalej, a nie ów dokonany już fakt. Zawsze był pan zagorzałym głosicielem teorii, według której po odcięciu głowy życie człowieka się urywa, a człowiek zamienia się w proch i odchodzi w niebyt. Miło mi zakomunikować panu w obecności moich gości, aczkolwiek mogą oni posłużyć jako dowód prawdziwości zgoła innej teorii, że teoria pańska jest równie solidna, jak i błyskotliwa. Zresztą wszystkie teorie są siebie warte. Jest między nimi i taka, która głosi, że każdemu będzie dane to, w co wierzy. Niech się zatem tak stanie. Pan odchodzi w niebyt, a ja, wznosząc toast za istnienie, z radością spełnię ten kielich, w który pan się przekształci.
1: Woland wzniósł szpadę. Natychmiast mięśnie okazujące czaszkę pociemniały i skurczyły się, a potem odpadły po kawałku, oczy zniknęły i wkrótce Małgorzata ujrzała na tacy żółtawą czaszkę na złotej nóżce, z oczami ze szmaragdów i zębami z pereł. Pokrywa czaszki odchyliła się na zawiasie.
2: Za chwileczkę, messer,
1: powiedział Korowiow, zauważywszy pytające spojrzenie Wolanda.
2: Stanie on przed tobą.
1: W tej grobowej ciszy...
0: Przepraszam. W tej grobowej ciszy słyszę już skrzyp jego lakierków. Słyszę, jak dźwięczy odstawiany na stół kielich, z którego po raz ostatni w tym życiu napił się szampana. Ale otóż i on.
1: Kierując się w stronę Wolanda, wschodził do sali nowy, samotny gość. Spośród mnóstwa pozostałych gości mężczyzna zewnętrznie nie wyróżniał się niczym poza jednym. Dosłownie chwiał się z przerażenia, co było widać nawet z daleka. Na policzkach płynęły mu krwawe plamy, oczy biegały w potwornym strachu. Był ledwie przytomny, co można uznać za najbardziej uzasadnione. Oszałamiano go wszystko, a przede wszystkim rzecz jasna strój Wolanda. Przyjęty został wszakże niezmiernie serdecznie.
0: A, nasz drogi baron Meigel.
1: Z życzliwym uśmiechem zwrócił się Woland do gościa, którego oczy zrobiły się wielkie jak filiżanki.
0: Miło mi polecić uwadze państwa.
1: Zwrócił się Woland do gości.
0: Wielce szanownego barona Meigla, urzędnika Komisji Widowisk, na stanowisku oprowadzającego cudzoziemców po godnych uwagi miejscach w tej stolicy.
1: i w tym momencie Małgorzata zamarła. Poznała bowiem owego Meigla. Widywała go niekiedy w moskiewskich teatrach i restauracjach. Zaraz, pomyślała Małgorzata. Więc to chyba znaczy, że on także umarł? Ale ta sprawa natychmiast została wyjaśniona.
0: Drogi baron,
1: ciągnął z radosnym uśmiechem Woland.
0: Był tak ujmująco uprzejmy, że dowiedziawszy się o moim przyjeździe do Moskwy, natychmiast zadzwonił do mnie i ofiarował mi swoje usługi w dziedzinie, w której osiągnął biegłość. To znaczy, zapragnął pokazać mi to, co w Moskwie godne uwagi. Rozumie się samo przez się, że byłem szczęśliwy, mogąc zaprosić go do siebie.
1: Małgorzata zobaczyła, że Azazello tymczasem przekazuje tacę i czaszkę korowionowi.
0: Ale, baronie.
1: Nieoczekiwanie, ściszając konfidencjalny głos, ciągnął Woland.
0: Rozeszły się słuchy o pańskiej nadzwyczajnej żądzy wiedzy. Powiadają, że wespół z pańską, nie mniej zaskakującą rozmownością, zwraca ona na siebie powszechną uwagę. Co więcej, złe języki puściły już w obieg takie słowa jak donosiciel i szpicel. A ponadto są już pewne oznaki świadczące o tym, że nie dalej niż za miesiąc doprowadzi to pana do nader żałosnego końca. Tak więc, aby oszczędzić panu nużącego oczekiwania, postanowiliśmy przyjść mu z pomocą, korzystając z tego, że pan sam się zaprosił do mnie z zamiarem podsłuchania i podpatrzenia wszystkiego, co się da. Podpatrzyć i podsłuchać.
1: Baron zrobił się bledszy niż Abaddona, który z natury był wyjątkowo blady, a potem zaszło coś strasznego. Abaddona stanął przed baronem i zdjął na sekundę swoje okulary. W tejże chwili w dłoniach Azazela coś błysnęło ogniem. Coś niezbyt głośno trzasnęło, jak gdyby ktoś klasnął w dłonie. Baron zaczął się przewracać na wznak, szkarłatna krew buchnęła z jego piersi. Zalała wykrochmaloną koszulę i kamizelkę. Podbijący jej strumień korowiów podstawił czaszkę, po czym napełnioną podał Wolandowi. Ciało barona leżało już bez życia na podłodze.
0: Piję wasze zdrowie, panowie.
1: Niezbyt głośno powiedział Woland i wznosząc puchar dotknął go wargami. Wówczas zaszła w nim metamorfoza. Zniknęła pocerowana koszula i przydeptane kapcie. Woland miał teraz na sobie jakąś czarną halamidę, a u biodra stalową szpadę. Szybko podszedł do Małgorzaty, podał jej puchar i powiedział rozkazująco.
0: Pij.
1: Małgorzacie zakręciło się w głowie. Zachwiała się, ale puchar dotykał już jej warg, a czyjeś głosy, nie mogła się zorientować czyje, szeptały jej do uszu.
3: Proszę się nie bać, królowo! Proszę się nie bać! Królowo, krew dawno już wsiąkła w ziemię. Tam, gdzie ją rozlano, dojrzewają już winne grona.
1: Małgorzata, nie otwierając oczu, wypiła łyk i słodki prąd przebiegł przez jej żyły. Zaczęło jej dzwonić w uszach. Wydało jej się, że ogłuszająco piją koguty, że gdzieś grają marsza. Tłum gości zaczął zatracać człowieczy wygląd. Wyfraczeni mężczyźni i kobiety obrócili się w proch, w nicość. Na oczach Małgorzaty rozpad ogarnął całą salę. Napłynął zapach grobowca. Rozpadły się kolumny, pogasły światła. Wszystko roztajało i nie było już żadnych fontan, kameli ani tulipanów. Było po prostu to, co było. Skromny stolik jubilerowej i smuszka światła dobywającego się przez niedomknięte drzwi. I Małgorzata weszła w owe niedomknięte drzwi.

0: To już koniec fragmentu mistrza i Małgorzaty Michaiła Błuchakowa, który na dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Ponieważ Ania jest zmęczona, jak po prostu koń po westernie, tym fragmentem i fragmentami. Tylko ja będę mówił, nie, żartuję, nie zrobię nimi tego Państwu. Ania też się za chwilę odezwie, tylko właśnie kończy czwartą butelkę wody, żeby zregenerować swoje gardło.
1: Tak, tak, tak, już kończę. Jest świetnie. Idealnie wyrobiliśmy się w czasie, właściwie to już jest 23, więc może jeszcze tak pokrótce powiemy o tej cenzurze, która pojawiła się w książce, bo to jest dość ciekawe. Więc w moim wydaniu książki czerwoną czcionką jest zaznaczona cenzura sowiecka. I są to czasami długie fragmenty, więc pierwsi czytelnicy byli naprawdę pozbawieni wielu wątków fabuły, ale są też czasami wyjęte tylko zdania, tak jak jedno z tam początkowych przy papugach.
0: Tak, mam tutaj. Wyobraźcie sobie Państwo, że był fragment, teraz przeczytam fragment, który został ocenzurowany. Nie, dobra. Ja przeczytam to, co było w oryginalnej wersji, a Ania to, co było ocenzurowane. Wiesz, jak zrobimy to za czerwone, ja czarne.
1: Tak.
0: Uwaga. Papugi o czerwonych piersiach i zielonych ogonach
1: przefruwały z liany na lianę i ogłuszająco
0: darły się. Jestem zachwycona! Wyobraźcie sobie, że po prostu to przefruwały z liany na lianę. Wydało się Sowietom, nie, to jest niebezpieczne, ludzie zaczną myśleć rewolucjonistycznie, nie, nie, nie, tak. Musimy to usunąć.
1: Będzie wielkie powstanie, dlatego że przefruwały z liany na lianę.
0: Wiesz, może to te liany, żeby obywatele właśnie bloku sowieckiego nie wiedzieli, że są takie rzeczy jak liany, czyli po prostu, wiesz, poza Rosją, bo to rośnie poza Rosją, w Afryce. Zacząć szukać, mogliby zacząć myśleć.
1: A nie sądzisz, że może słowo fruwały?
0: Fruwały?
1: No to jest taka...
0: Kojarzy się z frywolnością, to jest tak, gułagu nie do pomyślenia.
1: Dokładnie, z czymś wyzwolonym, z wolnością. To akurat były papugi, ale wcześniejszy fragment książki mówi o tym, że na przykład Małgorzata lata na miotle i te fragmenty też są usuwajęte.
0: Może naprawdę te rzeczy z tym lataniem, no ale papugi ogólnie latają i choćby się Sowieci dwoili i troili, nie wmówią ludziom, że w papugi biegają tak po ziemi jak żyrafy na przykład.
1: No tak, ale na przykład zostawili fragment, w którym papugi mówią. A czyli ustne im latanie, ale zostawili mówienie.
0: To jest ciekawe. Zostawili te wszystkie fragmenty ze stryczkami, trumnami, dziwnymi jakimiś naprawdę bardzo fantastycznymi rzeczami, a usunęli fruwające papugi. No tutaj to jest zagwozdka, pewnie rzecz, której się nigdy nie dowiemy, dlaczego tak się stało.
1: To co? Kończymy już na dzisiaj, bo jesteśmy wykończeni.
0: Tak, znaczy kończymy, bo po prostu minęła 23.03. Przypominamy Państwu, że słuchaliście audycji w twardej oprawie, którą prowadzili dla Was w Radiu SAR Ania Ciesielska
1: i Łukasz Śliwiński.
0: Tak jest, dziękujemy za dzisiejszy odsłuch.
1: Zapraszamy oczywiście za tydzień. Wszystkie informacje ukazują się u nas na Facebooku w twardej oprawie. Zapraszamy serdecznie.
0: Tak.
1: A teraz życzymy już miłej nocy.
0: Właśnie tak, uprzyjemnia nam tutaj rozmowę Johann Strauss, który zresztą pojawił się w książce, we fragmencie. No, dzisiaj jeszcze mieliśmy do czynienia z Queen, z Rolling Stones, z mało znanym zespołem Diablo Swing Orchestra. Był też Chris Isaak.
1: Tak, i Jocelyn Proc. Nie wiem, jak to się dokładnie czyta, przepraszam bardzo. Ale to część... Aha, i Franz Liszt oczywiście. Nie można zapomnieć.
0: Tak.
1: Część muzyki była z filmu Stanleya Kubricka Oczy szeroko zamknięte. Część z kanonu muzyki rockowej i Diablo Swing Orchestra.
0: To jest z mojej prywatnej kolekcji Jazz Metal Band. Bardzo mi tutaj pasował do tego fragmentu. Trochę grozy, trochę takiego... Kurczę, no, blichtru. Fajnie, fajnie, awangardowo dzisiaj było. Zapraszamy za tydzień. I na koniec od Ani perełeczka.
1: Nie, to na dobranoc. David Lynch, I know.
0: Tak. Dobranoc Państwu.
1: Dobranoc.

0: bonheur pourrais-y trouver.
1: Jadę tym autem po ulicach, które nie chcą mnie znać.
0: Mais ce n'est probablement pas le cas.
1: Jadę autem.

0: A więc kochani, wszystko już działa. Ja się bardzo cieszę, bo początkowo myślałem, że nie wypalimy. Witam was oczywiście w NT już albo i MT odsłonie specjalnego psychodelicznego magazynu o kryptonimie PsychoSAR. A jest to oczywiście magazyn Studenckiej Agencji Radiowej, o czym jak zwykle wam nie wspomniałem. Dzisiaj słuchajcie, teoretycznie miałem ten program poprowadzić sam. Stety, ale niestety mamy tu gościa. Siedzi ze mną przepiękna nieznajoma, słuchajcie. W Polsce znana jest z tego, że zagrała Macy w serialu Moda na sukces i ma taki pseudonim Macy od tego. Więc Macy, przedstaw się krótko.
1: Macy ma na imię Katarzyna Michalska, tak, i jest to mój debiut tutaj w Sarze. Mam nadzieję, że będę mogła się parę razy odezwać na temat bardziej lub mniej z tego względu, że mam takie drinki delikatnie rozweselające, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Co do sprostowania Macy. Słuchaj, Macy nie jest z Moda na sukces, tylko jest z Przeminęło z wiatrem. To była murzynka schorząca.
0: No ja się, słuchaj...
1: Także niewiele lepiej.
0: No ja się cały czas wychowałem i jestem wychowywany na serialu Moda na sukces. Wiem, że Sheila jest na przykład w ciąży i na tym się moja wiedza o tym serialu, generalnie mówiąc, kończy. No teraz lepiej się słyszę. Ale słuchajcie, ostatnie dwa odcinki były poświęcone kobietom, więc postanowiłem kontynuować ten temat. A jeżeli chcecie jakieś psychologiczne newsy, słuchajcie, to weźcie pierwszą lepszą gazetę, poszukajcie tematów politycznych i możecie się pośmiać. Tak, z takich newsów powiem wam tylko tak, że Kulczyk cały czas siedzi w Anglii, ale dotarł do niego w końcu jakiś dziennikarz, a był to polski dziennikarz radia RMF FM chyba, o ile się nie mylę. I przeprowadził z nim krótki wywiad, który pewnie dzisiaj pokażą, albo usłyszycie to we wszystkich mediach. Więc były...
1: Ja nie wiem, czy zauważyłeś, ale pan Kulczyk zmienił przedziałek. Tak, było z lewa na prawo i z prawej na lewo.
0: Wiesz co, to może znaczyć, że jakaś prawicowa partia przejmuje władzę, a pan Kulczyk się nastawia.
1: Tak jest.
0: Jak wszyscy politycy. Wracamy jednak do tematu przewodniego. Tematem tym są oczywiście nasze ukochane kobiety. Tutaj przygotowałem sobie taką małą ściągę właśnie na temat różnic damsko-męskich. Porozmawiamy sobie tak pokrótce właśnie, jacy jesteśmy my faceci, jakie są nasze ukochane babki. Tutaj właśnie będę się wspomagał moją koleżanką, ponieważ jak wiecie, mój punkt widzenia jest taki bardzo męsko-szowinistyczny. Skonfrontujemy to troszeczkę, także będzie zabawnie. Ale na początek słuchajcie jakaś MP3, bo jednak już mi w gardle zaschło.

0: Dobra, już kochani, wracamy. Wracamy do naszego i waszego ukochanego programu. Jak to widzę, słuchają nas miliony osób, także gadamy. I pierwsza sprawa na właśnie damsko-męska, o którą właśnie bardzo często dzieją się różne kłótnie, walki, niekiedy nawet mordobicia tutaj w domach, mieszkaniach, właśnie gdzie mieszkają pary, nie wiem, heteroseksualne, nawet homoseksualne. Chodzi o telefon. Otóż faceci postrzegają telefon jako tak zwane narzędzie, które służy im do komunikowania się, do interesów, do biznesu. Po prostu jest czymś takim specjalistycznym narzędziem technicznym, które do czegoś służy. Kobieta natomiast, tu mam taki abstrakcyjny przypadek, może odwiedzić przyjaciółkę na 2 miesiące i zaraz po przyjeździe do domu zadzwoni do niej, ażeby jeszcze porozmawiać z nią przez 3 godziny. I tutaj pytanko do naszej tutaj dzisiaj sublokatorki, jakby ona to skomentowała. Czy ona też ma, czy masz, słuchaj, Macy, takie chore filmy, że idziesz sobie do przyjaciółki na parę godzin i po przyjściu na chatę, no masz jeszcze jakiś temat, o którym byś z nią chciała porozmawiać, nie wiem, jak to się u ciebie ma?
1: Ma się dokładnie tak. Potrafię spędzić z moją koleżanką ładnych parę godzin. Wracając do domu, przypominam sobie masę rzeczy, o której nie rozmawiałam. I pierwsze co, przechodzę do domu, biorę słuchawkę, wybieram numer i mówię, wiesz co, Kaśka, a ja tobie zapomniałam jeszcze powiedzieć, o. I tu się zaczyna. I na przykład ostatnim skutkiem ubocznym mojej rozmowy przez telefon jest to, że przetrzymałam sobie szampon na włosach i zamiast koloru brązowego wyszedł mi bardzo ciemnoczarny, który no powoli się spiera, no w każdym razie efekt zupełnie nietrafiony i to jest jak gdyby skutek uboczny babskiej paplaniny przez telefon.
0: A ja myślałem, że masz kolor wiśniowy.
1: Wiesz co, bo poprzedni był wiśniowy i teraz jak ten czarny się spiera, to wystaje wiśniowy, a czasem nawet fioletowy.
0: Czyli czy mogę przez to rozumieć, że możesz mi tak jakby przyznać rację tutaj w tym argumencie?
1: Jak najbardziej. Niestety nie jest to rzecz chlubna, bo zamiast pójść do fryzjerki i wydać na fryzjera, wydajemy na rachunki telefoniczne.
0: Dobrze. A powiedz mi wtedy... Jak to ma się z przyznawaniem do błędów? Bo jak wiemy z tego, no babki dosyć często przyznają się do błędu, tak jak ty teraz na przykład, a z nami to jest tak, że no z tego co wiem, ostatnim facetem, który się przyznał do błędu, to był chyba Juliusz Cezar, nie? Bo jakoś nowszych nie kojarzę.
1: Słuchaj, no ja znam takiego jednego, który potrafi się przyznać do czegoś, jeżeli mu nie wyszło, albo jeżeli był jakoś tam nie w porządku. I bardzo mi się to w nim podoba. Natomiast generalnie tak, zasada jest taka, że faceci w uparte idą, że nie, oni robią wszystko dobrze, my się mylimy i w ogóle ich jest racja. I chyba im się wydaje, że jeżeli się przyznają, że coś tam zrobili nie tak, że gdzieś zawinili, to nie wiem, tak jakby stracili na wizerunku, czy będą mniej fajni, mniej przystojni i w ogóle mniej w porządku, a to wcale nie tak. Ja bardzo cenię facetów, którzy potrafią powiedzieć, kurde, słuchaj, tu nawaliłem, tu dałem ciała albo innej części ciała. W każdym razie przyznaję się, że coś zrobili nie w porządku. Moim zdaniem to jest naprawdę fajne. Faceci, nie wstydźcie się tego, nic nie stracicie w naszych oczach.
0: No rozumiem, ja bardzo często w ogóle błędy robię, popełniam, czasem się do nich przyznaję. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, jakie usłyszałaś w swoim skromnym życiu na przykład właśnie takie teksty, takie mega ściemy w stylu facet coś kompletnie pieprzył, a tobie się jakoś chciał łagodnie wytłumaczyć, nie wiem, strasznie lał wodę, czy gadał coś nie na temat. Właśnie, czy sobie przypominasz takie, no już naprawdę mega abstrakcyjne właśnie próby wytłumaczenia się? Czy coś takiego, nie wiem, miałaś na przykład, nie wiem, no facet ci wyprał twoją najlepszą bluzkę, ponieważ była czarna, a on ją uprał w 90 stopniach i na przykład wyjął ją z ralki, no stała się jedną szmatą do garów, no i ty no widzisz go z tą bluzką i no ty mówisz mu, no sorry, co się stało z moją bluzką, a on ci na przykład gada jakąś ściemę by rzekł na przykład.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi akurat o pranie, to nic takiego mi do głowy nie przychodzi. Natomiast...
0: Czy z innej dziedziny?
1: Wiesz co, z innej dziedziny to będzie. Powiem tobie szczerze, że nie potrafię sobie w tym momencie coś takiego przypomnieć, chociaż wiem, że jakieś tam, z jakimiś tam ściemami miałam do czynienia, ale doskonale pamiętam faceta mojej kumpeli, z którym notabene jest do tej pory, który potrafił się spóźnić. On był z Gdańska, ona jest z Gdyni. Ona jechała z Gdyni do niego do Gdańska. On miał po nią wyjść na kolejkę. Ona do niego przyjechała, przeziębiona, zima, bez czapki i stała na tym peronie 2 czy 3 godziny. On wpadł po tych 2 czy 3 godzinach wielce zaoferowany. Wiesz co, autobus mi się zgubił. Chciałam tylko, no tak nie wiem, już specjalnie tego nie komentując, to chciałabym powiedzieć, że żyjemy w erze telefonów komórkowych. Jednak to nie jest tak, że to jest, nie wiem, Syberia czy nie wiem jeszcze jak innych zakątek świata, że naprawdę nie jest możliwe poinformować drugą osobę, że się nie dojedzie. Znaczy nawet się, w sumie chyba tutaj lekko pominęłam twoje pytanie, bo on nie powiedział jakiegoś absurdu, tylko po prostu no tak powiedział dla mnie na tyle śmieszną, jakąś taką głupią rzecz i tak to odwalił, że ja bym takiemu panu podziękowała za współpracę. No niestety koleżanka dalej współpracuje, z tego co wiem, potrafi robić takie numery w dalszym ciągu.
0: No bo słuchaj, mi tak przyszło nagle do głowy, że może słuchaj, to jest tak, że na przykład jeżeli przyjeżdża dziewczyna faceta, nie? I facet ma po nią wyjść no na peron, nie? To on jakby sobie zaplanuje, żeby po nią wyjść tak na czas, nie? Jakby nie interesuje go to, że się może coś stać, że mogą być korki i jakieś rzeczy, nie? A właśnie u babek jest tak, że jak babka ma gdzieś być, czy coś, nie wiem, uczynić, gdzieś iść właśnie, to ona sobie to jakby tak wszystko dokładnie zaplanuje, że nawet gdyby był korek, gdyby coś się stało, to ona tam zawsze dotrze. I czy tak jest? Czy ty na przykład tak robisz? Jak masz się spotkać, to za wszelką cenę chcesz być na czas.
1: Chcę być, ale rzadko mi się udaje, bo zazwyczaj robię tak, że jestem na ostatnią chwilę, o ile jestem na ostatnią chwilę, a często jestem parę minut po. Niestety tak robię, pogorszyło mi się. Kiedyś faktycznie byłam taką osobą, która była przed czasem, która była bardzo punktualna i w ogóle. Natomiast teraz tak samo ja, jak i moje bliskie koleżanki, z którymi się zadaję, tak robią. Czyli tutaj niestety nie powiem, że...
0: Czyli to nas chyba łączy, tak.
1: Łączy, a wiesz co, nawet to wypowiem, że patrząc się na takie moje bliższe towarzystwo, to faceci są bardziej słowni w tym moim towarzystwie, w takim najbliższym otoczeniu.
0: Kurczę, to takie komplementy.
1: Plus
0: tu
1: dla was.
0: No to mamy tutaj kolejny temat, no na temat zabawek. Otóż jak wiemy, małe dziewczynki uwielbiają bawić się zabawkami, lalkami, ale kiedy osiągną wiek 12, ewentualnie 15 lat, to definitywnie zaprzestają tej frajdy. Z nami facetami natomiast jest tak, że my z zabawek jakby nigdy nie wyrastamy, nie? Czyli im starsi my jesteśmy, tym nasze zabaweczki no, stają się droższe, nie? Takie przykłady to jakieś komórki nowe, MDK-i, wiesz, laptopy, takie sprawy, nie? I czy nie wiem, czy ty na przykład masz właśnie chęć, nie wiem, wziąć sobie od młodszej jakieś tam siostry domek dla lalek, takie bajery, tak powrócić do lat właśnie młodości, czy masz jakby takie etapy w życiu, czy jednak jesteś już właśnie taka trochę nie młoda i już właśnie chcesz być taką, wiesz, grzeczną, kulturalną, dystyngowaną damą. No jak to jest z wami babkami? Bo my jednak się tymi zabawkami no bawimy.
1: Bawicie się i o tym chyba każdy obserwator mężczyzn wie, bądź obserwatorka. Słuchaj, jestem osobą, która na dobrą sprawę nigdy za dużo się zabawkami nie bawiła. Ja miałam takie 2 miśki, którym po parę razy głowa odleciała albo noga, albo łapka, znaczy nóżka albo rączka w ten sposób, czyli które z łapek. I to były te zabawki, którymi ja się bawiłam. Natomiast w tym momencie mam 2 koty i te koty, że tak powiem, miętole, je obracam i je tam duszę. Także to są te moje zabawki. Owszem, teraz jest era najrozmaitszych zabawek. No głównie tutaj, tak jak wymieniłeś, są to telefony komórkowe. Z tym, że jeżeli chodzi o elektronikę i wszystkie tego typu nowości, ja się ich po prostu boję, dlatego ja tak mogę je obejrzeć, ale na zasadzie jaki mają kolor, jakiego są rozmiaru, ile ważą. Natomiast tak, żeby się zagłębiać, czy ta komórka ma 5 gier, czy może 7, a jeszcze jakie ma funkcje, to absolutnie nie. Mnie to po prostu przeraża, przerasta i ja się tym nie bawię.
0: Czyli tak, konkludując twoje zdanie, nie wiem, czy przychylasz się do takiego tekstu, że jak mamy na przykład nowy numer tam Noki, nie, i widzi go na wystawie babka i koleś, to właśnie pani musi to, wiesz, dotknąć, macnąć, obczaić, a facet musi jakby rozkminić, jak to działa.
1: Moim zdaniem pani jest od wybierania kolorów i modelu pod względem estetyki, natomiast pan pod względem funkcji. Chyba że trafi się taka pani, która lubi mieć rzeczy najdroższe i najlepsze i lubi z takimi obcować, to wtedy ona sobie oszczędzi wybór koloru i ewentualnie modelu wielkości, tylko się spojrzy na to, która zabawka jest najdroższa i powie: misiu, misiu to chcę, albo misiu to sobie kup.
0: Rozumiem, to ja już do tego nic nie dodam. Zaraz zapuszczę wam Empkę, jest to piosenka z filmu Batman, jakiejś tam nie pamiętam drugiej nazwy, a wykonywana jest oczywiście przez YouTube i tytuł Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, oczywiście wersja koncertowa.

0: Dobrze, kochani, wracamy do tematów damsko-męskich. Słychać mnie chyba dobrze. Podkładzik jest. Dobrze. Teraz może wejdźmy na tematy takie bardziej zielone. Jak to jest w mieszkaniach takich par z roślinami? Otóż jak kobieta wyjeżdża, prosi faceta, żeby jej roślinki, czy też ich roślinki podlewał. I faceci je podlewają, ale kiedy kobieta wraca nawet tylko po tygodniu nieobecności, to te roślinki są uschnięte. I nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje. Macy, czy ty masz jakieś patenty, żeby to wyjaśnić? No bo tak się dzieje. No na przykład no ja miałem u siebie kaktusa, słuchaj. No nie rósł mi chyba. Nie rósł mi wcale, pojechałem sobie, to usechł, nie? Jak go wzięła moja mama, to w parę dni zaczął jeszcze rosnąć, nie? Tak bardzo, bardzo w górę, nie? A przecież kaktusy tak szybko nie rosną. To powiedz, jak to jest z tymi roślinami.
1: Słuchaj, na kaktusach się nie znam, ale wiem, że kobiety zazwyczaj mają rękę do kwiatów, a już na pewno mają rękę do kwiatów w porównaniu z mężczyznami, bo z mężczyznami to jest tak, albo kwiat przeleją i zrobią z niego bagno, albo go zasuszą. I to by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o kwiaty.
0: Mhm. No to ząk. Dobrze, to może zostawmy tematy tutaj roślinne dla wegetarian.
1: Przepraszam bardzo, chyba że mężczyźni hodują roślinki dla siebie, zielone, taki, z których później mają jakiś tam pożytek, to wtedy oni bardzo dbają. Aha, i wtedy mają zdecydowanie rączkę do kwiatów, ale tylko i wyłącznie w tym przypadku, moim zdaniem.
0: To by były cytrynki, tak? Na przykład.
1: No na przykład.
0: Tylko to trzeba też troszkę tam się męczyć. Ja kiedyś chciałem, ale mi nie wyszło.
1: Jakąś... Albo się powstrzymam. Co jeszcze może być oprócz tych cytrynek?
0: Wiem, o co ci chodzi, ale
1: ja
0: my
1: myślę,
0: tutaj...
1: Myślę, że reszta też. Nie?
0: Jesteśmy porządni ludzie. Dobrze, przejdźmy może na temat wąsów. No, niektórzy faceci no, z wąsami wyglądają w miarę dobrze. Nie? Są to na przykład aktorzy Tom Selleck czy Burt Reynolds. A chyba żadna kobieta nie wygląda dobrze z wąsami, a tym bardziej z bez brodą. Nie wiem, jak to by skomentowała nasza koleżanka.
1: No zdecydowanie, moim zdaniem, kobiety z wąsami są wstrętne, obleśne i fajnie, że jest ich mało, przynajmniej takowych za wiele nie widzę. Natomiast powiem tobie szczerze, że sama osobiście nie przepadam za wąsalami, ani za brodaczami. Jakieś tam PKS w miarę możliwości zniosę. A poza tym, no to jest też niemiłe przy całowaniu, jak tam jakiś... Nie, no wąsy są w ogóle, szczerze mówiąc, przeżytkiem chyba. Nie są fajne, ja nie lubię wąsów i moje koleżanki też nie lubią wąsów, także myślę, że generalnie wąsy nie są na topie w chwili obecnej. Tak.
0: No a wiesz, no ja się troszeczkę dziwię, że jednak widzisz, no faceci jednak no wolą się golić, nie? To jest standard, nie? Ale co...
1: Faceci nie lubią się golić.
0: Nie lubią, to fakt, no ja to przyznam, nie, ale no generalnie fajniej jest iść, jak się jest właśnie takim gładkim, że cię może właśnie laska złapać taki... O,
1: i pogłaskać misiek. Po bródce. Misiu, jaki ty jesteś dzisiaj przystojny, jaki gładziutki.
0: No, słuchaj, wyjęłaś mi to z ust centralnie.
1: Właśnie. Tutaj ale... pan obok mnie siedzący też jest gładziutki, ogolony na dziewczynki.
0: O tym pogadamy po programie. A tutaj przejdźmy na, musimy skończyć ten temat, bo ja ci powiem, że ja bardzo często widzę kobiety, które właśnie nie tylko, że mają wąsy, ale wprost brodę, no. I słuchaj, no, nie, no, to nie jest śmieszne, nie wiem, to jest, nie chciałbym tu wjeżdżać na jakieś tam, nie wiem, panie, które, no, hodują sobie te wąsidła, ale, no, to są tak zwane stereotypy, słuchaj, i może, nie wiem, może kobiety chcą je przełamać. No jak facet może mieć wąsy, to babka też.
1: Może ona chce być po prostu bardziej męska.
0: No właśnie, ale widzisz, to się zaczyna od wąsów, a się kończy na tym, że my dostajemy po głowach wałkami, nie? Widzisz, to testosteron, wiesz, no może go być trochę za dużo.
1: Tak jest.
0: Dobrze, wąsy wąsami. Ja tu mam, słuchaj, taki temat... bardzo, myślę, kontrowersyjny i taki, który zainteresuje słuchaczy, których tutaj mamy generalnie mówiąc coraz więcej. Jest to temat szatni. Otóż, jak myślicie, kochani, możecie pisać do nas na IRC-u, jakie są wasze przemyślenia, o czym w szatniach rozmawiają mężczyźni. Ja tutaj z mojej takiej mini ankiety dowiedziałem się, iż mężczyźni rozmawiają w szatni generalnie o trzech rzeczach. O kasie, o piłce nożnej i o kobietach. Generalnie przesadzają, gdy mówią o pieniądzach, nie znają się na piłce nożnej, niemal tak jak sądzą, że się znają i fabrykują, czy też przerabiają opowieści o kobietach. Kobiety w szatniach natomiast mówią tylko o jednym, o seksie. I nie mówią o tym jakoś abstrakcyjnie, tylko opisują wszystko bardzo obrazowo, dokładnie, szczegółowo i co dziwo, o dziwo, nigdy nie kłamią. I tutaj pytanie do naszego dzisiejszego eksperta, pani profesor, jak to jest z tym seksem w szatniach? Jak idziesz na basen, wracasz z basenu z koleżankami, to o czym wy tam sobie gadacie? Bo chyba nie o jakichś nowych szamponach czy odżywkach.
1: Nie, o lakierach do paznokci. Nie, słuchaj, no nie dał się uniknąć, że rozmawiamy o facetach i jeżeli te nasze związki z mężczyznami są troszeczkę bardziej takie już posunięte do przodu, że tak powiem, czyli nie są powierzchowne, no to się powiem, a wiesz, no wczoraj byłam u niego i było tak fajnie, tak miło. Natomiast nie spotkałam się z jakimiś takimi naprawdę, może nie tyle, że chamskimi, ale dosadnymi określeniami. Najpierw robiliśmy to, a później robiliśmy tamto. Także nie powiedziałabym, że tutaj panie są jakieś tam perwersyjne, czy takie obcesowe, czy szczegółowe. To tak, a o czym mężczyźni rozmawiają w szatni? Wiesz, że nie wiem, bo w męskiej nie byłam jakoś przy mężczyznach, ale z tego co wiem, to potrafią koloryzować, bo może nie w szatni, ale tak obok, to słyszałam takie rozmowy i włos się jeżył, co ci panowie mówili.
0: Tak, czyli wychodzi na to, że uprawiali. No właśnie, że my staramy się tak wszystko generalnie przejaskrawowywać poza szatnią, nie? Żebyście wy nas słyszały, nie?
1: Chyba. Tak, a poza tym mogę powiedzieć, że na swój sposób was rozumiem, bo przecież są Spidermani, Batmani i w ogóle jeszcze masa zgrabnych facetów w rajtuzach i w pelerynach, i są wszyscy boscy i wy może dążycie do jakiegoś takiego, no nie wiem, też chcecie być tacy wspaniali, cudowni i wszystko po kolei zdobywać i nie wiem, i przerabiać na siebie, albo tak, żeby było jak najlepiej, żebyście wy byli jak najlepsi i w ogóle najnajt. Może o to chodzi.
0: No chodzi o ten, wiesz, że facet jakby on musi, chce i potrzebuje czuć się takim macho. I to nie tylko przed babkami, a niestety przed facetami też. I właśnie my się bardzo boimy o to, że niektórzy mogą przyłamać taki właśnie nasz stereotyp, nie, że facet tam nie płacze, jest zawsze męski, zawsze głaciutki, wiesz, takie sprawy, nie? Ale niestety ostatnio się obserwuje, że te właśnie sztywne stereotypy, które były tam usztywniane przez jakieś tam lata 1800, 1900, tam 50, 60, 70, 80, w latach 90. no stają się powoli właśnie takie bardzo no konwenansowe, co znaczy jednocześnie, że ludzie chcą je przełamywać, nie? Nie wiem, takie jest moje zdanie, to się moim zdaniem dzieje i właśnie nie wiem, jak to się skończy, bo może się skończyć tak, że jakby rola kobiety i mężczyzny zostanie całkiem zrównana. I czy właśnie ty byś tak chciała, żeby właśnie facet i babka mieli równe prawa, żeby tak wszystko było na gans równo, bez żadnych zasad?
1: Nie, chyba bym nie chciała. To znaczy, moje przewidywania są następujące, że po tej erze, kiedy kobieta była w domu, gotowała obiadki, chowała dzieci, chodziła do kościoła, nie wiem, szyła ubrania, robiła pranie i masę rzeczy jeszcze dookoła, mężczyzna przynosi te łupy, czyli tą pensję do domu i zapewniał byt wszystkim. Teraz faktycznie dochodzi do takiego wyrównania, że najpierw babka siedzi na macierzyńskim z dzieckiem, później może to robić jej facet. Mi się wydaje, że owszem, będzie taki miszu-maszu i takie podzielenie ról i faceci będą bardzo niemęscy, a babki bardzo niekobiece, czyli babki będą męskie, a faceci będą kobiecy. Ale wydaje mi się, że po tym takim zmieszaniu nastąpi jak gdyby powrót. Tylko tak już dobrowolny. Nie dlatego, że babcia była taka, mama była taka, to ja też taka będę. Tylko dlatego, że uznam, że kobiecość jest fajna. A facet stwierdzi, że fajnie jest być tym kręgosłupem. Fajnie jest ponosić odpowiedzialność, bo to sprawia, że czuje się męski. Tego bym na pewno bardzo chciała.
0: To ja tylko dodam, że ja bym też tak chciał. No mówię to jako facet, ale no to jest fajne. Jak no są te role troszeczkę jednak podzielone, ale nie chciałbym, żeby były one takie za bardzo sztywne generalnie. A dobra, słuchajcie, zrobimy wam przerwę, bo tak gadamy. Może coś koncertowego, Bryan Adams jakiś, nie wiem.

0: Dobrze, kochani, wracamy, bo tu pora się zbliża, zaraz nas z radia wyrzucą. A tu jeszcze jest taka sprawa bardzo ważna. Chodzi o bieliznę. Pytanie mam do naszej ekspertki następujące. Dlaczego kobiety ubierają, kupują, potrafią wydać ogromne pieniądze na ozdobną bieliznę? Otóż no, u mężczyzn to jest tak, że nie ma żadnego powodu, żeby facet no, wkładał pod swoje stopnie no, coś ozdobnego, coś z jakimś futerkiem, koronką, nie wiem.
1: No, kamyczkami błyszczącymi.
0: No na przykład. A wy no takie rzeczy kupujecie generalnie. No ja mam słuchaj koleżankę, która pojechała do Stanów i ciężko zarobioną kasę wydała na bieliznę od Calvina Kleina.
1: I, no, ja cię przepraszam, ale może ta koleżanka jest snopką. Ona po prostu chciała mieć bieliznę od Calvina Kleina.
0: Słuchaj, ona nie jest snopką. Ona nie jest zbyt bogata. Po prostu, słuchaj, to było jej marzenie. Nie wiem, coś takiego.
1: No i okej, to było jej marzenie. Moim marzeniem nie jest mieć bieliznę od Calvina Kleina, aczkolwiek lubię mieć ładną bieliznę. Lubię mieć bieliznę kolorową, lubię mieć bieliznę koronkową, lubię mieć bieliznę z kamyczkami. Ponieważ powiem tutaj tak, że jak mam na sobie jakąś fajną, ładną bieliznę, to od razu czuję się lepiej. Nawet gdybym miała na sobie taki po prostu sweterek, taki jakiś nierzucający się w oczy, to wiem, że mam fajną bieliznę. Jakoś tak miło mi jest cały dzień, bo wiem, jakoś tak się lepiej czuję od samego początku. I moim zdaniem to jest bardzo kobiece i takie fajne. Poza tym ja lubię wszelkiego rodzaju koronki, kwiatuszki, jakieś tam haftki. Nie no, to jest fajne i kobiece i w ogóle takie wdzięczne uważam. I tak.
0: No tak, ale słuchaj,
1: ale powiem tobie, że no... mówimy tak, że kupujemy tą bieliznę dla facetów, żeby się im podobać. No prawda jest taka, że na dobrą sprawę często, gęsto bywa tak, że facet zanim zdąży zauważyć, co my na sobie mamy, to już tego nie mamy właśnie dzięki niemu. Także tłumaczenie, że robimy to dla facetów są no chyba no, nieprawdziwe. To się nie sprawdza.
0: A może kupujecie tą bieliznę tak w ramach jakiejś konkurencji w szatni, że na przykład w szatni, wiesz, jest taki wyścig, która ma więcej kamyczków.
1: Powiem ci, że w szatni są rozmaite zawody na zasadzie, która ma mi w talii więcej w biuście, która nosi jaki rozmiar ciuszków, która ma jaką bieliznę, tak, no są to też jakieś tam... No jakiś taki wybieg, że tak powiem, dla nas.
0: Oj, tak.
1: Taka
0: chyba
1: prezentacja wzajemna. Kto co ma? Jakiej wielkości?
0: Dobrze, słuchajcie, to na gamskich gaciach zakończymy nasz program. Ja się z wami pożegnam, słuchajcie tak wstępnie, ale tu jeszcze nasza ekspertka chciałaby przedstawić taki swój feministyczny manifest, tudzież apel, także tutaj ściszam muzykę. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia. No. Dawaj, Macy.
1: Daję, kotku. Słuchajcie, zarówno do pań mam apel następujący, żeby mimo tego, że przykładowo są uparte, mają zacięcie i do czegoś dążą, żeby były kobiece, żeby miały w sobie trochę gracji, uroku i takiej jakiejś delikatności, bo to jest bardzo miłe, bardzo ładne. Natomiast do panów, żeby byli kulturalni, żeby nas dziewczynki przepuszczali w drzwiach, żeby się przy nas nie wyrażali, żeby pan, jeżeli ma jakąś panią, która mu się podoba, którą może kocha, żeby kupował jej kwiatki, bo to jest naprawdę bardzo miłe. To nie jest drogie, a to robi tak fajnie nam panią. My naprawdę potrafimy być wdzięczne, się odwdzięczyć, pogłaskać, przytulić, coś ugotować, coś wyprasować. Także słuchajcie, bądźmy dla siebie mili, nie wychodźmy może do końca z tych naszych schematów, że ja jestem dziewczynką, to pozostanę tą dziewczynką, będę jakaś tam ładniejsza, coś koło siebie zrobię, mężczyzna niech będzie męski, niech pomoże dziewczynie i myślę, że tak będzie bardzo miło. Tak a propos tego programu o kobietach, którego dzisiaj byłam gościem. Kobiety dadzą się lubić, faceci także. Fajnie jest, jeżeli ze sobą współgramy jakoś. I właśnie taki apel do dziewczynek. Dziewczynki, żeby były kobiece, a faceci, żeby byli męscy.

zachęcam was oczywiście, żebyście słuchali Saru, bo no, jak wiecie, jest coraz więcej konkursów, można wygrać już na porcję żarcia, można wygrywać wejściówki na jakieś mega imprezy, także moim zdaniem korzystajcie z tego, bo no, jest szansa, nie? A wystarczy tylko wrzucić w necie stronkę www.sar.pgda.pl, bo no, tam też są kropki, zresztą macie ją włączoną. Zachęcajcie innych, bo naprawdę są programy ciekawe. Tyle mojego gadania. Dziękuję wam bardzo. Kłania się Rysiu. Na zrazie.

ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucizna nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszurka z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tyłek. Jesteś system mechanicznie doskonały.

piękne i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA i jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków,

Dobra, dobra, w takim razie nie potrafię się uporać z tymi problemami. Miało być dzisiaj block party, miała być fantastyczna muzyka prosto z Londynu, ale niestety chyba nie będzie. Trudno, bywa. Wróćmy do tematu. Tematem dzisiejszej audycji są oczywiście święta, bo jakże inaczej mogłoby być dwa tygodnie przed świętami. Jestem taka trochę przez te problemy techniczne roztrzęsiona, ale postaram się pozbierać do kupy i powiedzieć wam to, co dzisiaj miałam w planie. A chciałam powiedzieć kilka słów o tym, jakie są pomysły w tym roku na fajne fanty podchoinkowe. I zaraz o tym powiem, tylko jeszcze spróbuję chwilę powalczyć.

Próbujemy trzymać audycję w kółko, że mnie nie ma, że nie ma ich ulubionej audycji, czyli komisariatu oczywiście. Bardzo, bardzo przepraszam tych wszystkich ludzi za płacz, nerwy i inne rzeczy. Byłam spenetrować pewien rynek, który mówi o Berlinie. I chciałam wam powiedzieć, że to się nie wybiera, bo zlikwidowali oddział Witry, czyli firmy, która produkuje fantastyczne meble, część Polteni i tak dalej. A tak naprawdę pewnie chodzi oczywiście o tanią siłę roboczą, chociaż Chinom nie dorównujemy. Niemniej jednak, jeśli ktoś chciał jechać dla Muzeum Witry do Berlina, to już niech się nie wybiera. Natomiast może się wybrać z kilku innych powodów, mianowicie dlatego, że to jest naprawdę idealne miejsce do kupowania różnych pierdół pod choinkę. Mówię teraz o dzielnicy, tak naprawdę o Prenzlauer Berg. To jest dzielnica designerów i dzielnica fantastycznych, zupełnie odjechań. Mówiąc już o lumpeksach na przykład, których jest kilka, może nie na każdym rogu, ale na co drugim. Więc jeśli mielibyście ochotę wybrać się na zakupy do Berlina, to zachęcam. Szczególnie polecam ulicę Rosenthalerstrasse, gdzie otwarto nowy sklep z absolutnie porażającymi ciuchami i torbami, które można złożyć samodzielnie na miejscu. Oczywiście ceny są równie porażające, ale to niewielu odstrasza, więc zapraszam na ulicę Rosenthalerstrasse w Berlinie na zakupy.

tak, za droga sprawa, jeśli chodzi o podróż, co do końca nie jest koniecznie najlepszy pomysł, to polecam oczywiście nasz rodzimy polski rynek. Jeśli macie ochotę ciekawych rzeczy, to jest taka strona, jak sama nazwa wskazuje, to jest wylęgarnia talentów niesamowitymi pracami. Oczywiście nie wszystkie są tak niesamowite, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale część jest, a jeśli nie popatrzeć, to warto kupić, bo naprawdę ceny są przystępne. Dlatego nie zdziwcie się, jak wejdziecie na stronę www.wylegarnia.pl, że...

To polecam dalej wam ciekawe strony. Pierwszym powodem jest to, że w ogóle jest to ciekawa strona pod względem graficznym. Drugi to solniczki w kształcie różnych stworów. Tam jest autora słynnego Dalka, a także są tam zabawki Yoshitomonary i takie kwoty na prezenty choinkowe. To serdecznie polecamego. Również jeśli macie ochotę na jakiś zupełnie niespotykany, to z innymi zegarki projektowane przez Filipa Starka, AS, tak jak polski AS, czyli normal.as, i tam są

No dobrze, tak już na koniec właściwie powiem, że są jeszcze do wzięcia. Kto też jest zainteresowany, proszę pisać do mnie serdecznie, polecam dwie z nich, które się niedawno ukazały, a mianowicie Trzask Prach. No i oczywiście Niezmordowanie, polecam wam fantastyczną pozycję. Będę wam życzyła wesołych świąt i na pewno pojawi się Block Party. Ale jeszcze nie teraz, to za tydzień. State your destination, organic styles, love communication, cosmic signs got me earthbound, minds and

dyny. Na Stre miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy. Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.

obserwuję cię od pierwszego wejrzenia, że bywasz do kitu. Nie ma to znaczenia, bo z gruntu jesteś gitu.

stars.